0: answer, but he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
1: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
2: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój cząst.

5 chwilin zostajecie do 4 godziny u Polski, do 5 godziny u Białorusi, 5 chwilin do nowin. Nie w zabawie już w studiu. Zawitaj Anżelika Lealkowska, ja sa świeżymi nowinami, jak politycznymi, tak i ekonomicznymi i kulturnymi, ale do nowin jeszcze u nas prauczyć pieśnia.

0: Racja. Racja.com.
1: Wiosna w jej ruchach, wiosna w jej śpiewach. Nie bój się, posłuchaj.